0: A nas w obkruże dżęcosza kotyż najszelakoryższe serbskie temy, nimo serbskie huczby wiezy. Kotre to są to wynietko rano, Bettina Wenderotowa, rańsza redaktorka. Dobre ranie, Bettina.
1: Dobre ranie. Haj czera bie wosy bity dżin, wiace hacz sydomstu pomniku, tak red starych twarinju twarniszu tyś, je czera swoje rota wotorywa, a sy modo kutu poczuchać a poladać. Ty się wak tak nuc nepsindzieś, mestrujem tyś tu puszczy pola na studiu, jest o Rujo, kak by to dženca rano slyšiče, tež hodžiju je so svičivo koncu dženja 900 let cirki hodži, rekaše menujce, kak je so tam svečen pšivzal, a što su tam ljudjo šo zonili tež v tom dženca rano vjace. Potom jahme kulturne verški, pjatk a nedželu menujce, je so oratori vulkotna voda budeske krone pokazal, kak je tam bežalo, až tu je so čera z vosi biti kvitku rozžonovo, možeš rec, tiž v tem dženca rano vjace, až to išče mame, haj ve votrove bi svedžen, ralbicah bi vljki vesne svedžen, dženca šo možne tu programe.
0: To vidiče, abo svišiče, hat dođeveče išče tudere zastarani s informacijami ze serbsko sveta.

Biedl nasz jest, że poladniemy raz do niebia. Tam je w okamiknie przeca jeszcze czmaka, już wypica, ale to szako smy zmienionych dniu. Iżo tak zwuczyne słonczko, te skadza dżęca krótko ponad pół sedmich. Ahaj, dysz skadza, potem je najpierw raz, dysz trochę widzimy dżęca, zmienimy minucę słońca, a mroczyle w wotminie, z dżyla wostanę dysz raz trochę dlie słonczne. Dżęca jako zazbie do dnia, oczekuje nas jeszcze niekotre szwiele, potem pak wostanę dalej sucho. W biu dnia stupa żywestlie pro na 18 do 23 stopniu. Jutro zmienimy po rańczej górjawie też dość słońca, wostanie sucho. Żywestlie pro stupa potem zasa na letnie 5-23 stopniu. Sredu to wostanie przeważnie pomroczeno, też szwiele nas to zasa oczekuje. Też niewiedra, a silniejsze deszcze może to raz być, potem też trochę wokwodniwa z redesem.

0: Hast du mir Stipcom Napuschestschich.
1: Serbski Rosbus. Povestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Wierzku bilea, dziewiętstopu salit hojiska cuki, bichu dwuryczne, swiedzinskie kemsze czerawe w osadni cukwi. Swiedzinskie

Hei, als Ragua nicht gerade hannehe, wo schütze du so nasche Backive? Sredo Zioch, Jesasso, Koffi Zioch, at das Herzke Museum. Protika moja Wujica, kotra Schwuka Dżahisch z leta 1902 dwaja posta, je jeden z najwoblubowanischych, a też z najdleje existowacich formatu ludowego nakładnictwa domowina. Nastrzewana Protika dokumentuje oficjalną wobrazową politykę a serbskie strategie k siebie zwiczniniu. Na drugim boku dowoli pak też dolady do serbskich siebie stereotypu. Z pomocą analizy jednotliwych wobrazów skici przednosk, kotrysz skici so w tutym zetkaniu koficjoch, so w wobrazach rumieniecz. Referent je dr. Robert Lorenz, wiadomostny sobudziewacz Serbskiego Instytuta. A keď puto pokiju šitkim staršim, Vorklečanske dekanatne duše pastorstvo za dječi te preprošuje šulariu od prvního do šestoletnika ze serbskih vosadov na zromatne džena to pod hesvom Štark macht tak. Tam tematizuje na celé jednore vášnje šedne situacije dječi. Zamier je sebevedome skročič. Zariadovanja ze stajne samsnym obsahom za dječi budú na sčiovacích terminách kečbu. V sobotu 10. oktobra Nebelčicach, v útoru 13. oktobra Ralbicach a sredu 14. oktobra Radvorju. To sú šitko dny v prúzninách. Zromadný džen zají so stajne cibedlky náčeveč rano a skončí sa potom popudňu cioch. Přizivič môžete vaše džičehišče hač do piatka podľa dekanatného dušepastorstva v Voklicach.

zawinowana wiecna szkoda niedzie 5000 euro. A noc od piatka na sobotu kontrolowała policja wodzeria e-rollera na Kamentnej Budyszynie. Przewidziany test pokazał pola 24-letniego hodnotu 1,92 promile. Zastojnicy przewodzach u szofera potem kwotę za czukryje, a sotowiszu woziwienie menujcy wopiustwa we wopkadzidla.

0: Wohodziu tam z wieczoru kunstodzienia ewangelsko-lutherski wosadze sjatiju Petra a Bauwa swoje 900-apostalitne wopstacze cyrkwie. Hodzi płaci jako najzażniejsza serbska wosada. Hiżo lecze 1010 je tam chrześcijanska cyrki stała. Przez miśnianskiego biskupa Bena je jako misjonska cyrki skutkowała, a z nieje wukadzieją su so wosady w okoliny założyli, a dalsze cyrkwie nastali. Lydia Maciowa je skwadnostnie jubileja od fararja Krzysztofa Rumela wiedzenie a dolat do stawiznu twara dostała.
1: Serbski superintendent a farar hodziskie wosady Krzysztof Rumel wita mnie z posmiłkom a wiedzie mnie przez budlanskie durie do hodziskie cyrkwie. Na to, że je drewiany zakot węgiec blidonia z wotrua restaurowała mnie dom z kieczmi. Na słonecznym szyponiu szyłuju jemu do cyrkwie. Wiele swycy, przekrasny moderny zakralny rum, gdzie skutkuje napadnie prózny a wotoryny.
2: Tyż mamy słońco, a to przez to też czopwę wóraz nikak, nitko tu. Ale tyż słońco nie swyczy, je to trochę abstraktne. Tyż je woprawcze, jano szire z czynem.
1: Tworił je abstraktne wyłotowanie drzeżanski wumyłc Friedrich Press. Wun je hodzisku cyrki w litach wokół 1980 cyle nu wyłotował. Za NDR-ski czas nie by abstraktne wumyłstwo drzeżanskiego presa w osobie rady widziane. Redukowanie na jedno reformy, mezoty, to by się im suspektnie. Swobodu wumyłstwa namaka Press w wyłotowaniu zakralnych rumów. 540 je ich we wukodni a zapadni nimski. Wodpoladnie nie niczo symetriske w hodziskie cyrkwi, tak farar Krzysztof Rumel.
2: Also też wotro trochu nalewo stej, a też dupa nestej rec, also scho też tutun budest, też wotro nisz scho zapocznie nähe w sreczisz zu, a też krzyż stertla je direktnie sreczu wasadem, też to zwischen Friedrich Press.
1: Krzyżowany Jezus wisa mes wałkami wosady. Wotmoa wumioca na teologiske wuwicze po drugim watykanskim koncilu. Szakoryka tam, kemsze nima ja sowiacy przed, ale z wosadu swiecić. Dale wiedzie fara Rumel nimo wołto niż szake dupie. Impozantna ze zronu cawona je. Do nie se czyszenka dosponie zanurić mu.
2: Z najmniejsza 800 lid starym, to je prynia dupa Serbu. Kujście wopytlo, kotrez czyś swójba hizo historyski tu bytli w Łużyce, ma na kujście pat jednego predonika, kotrez je tu wukczene.
0: Tobie wórysk z niedzielniejszego wysyłania składnostnie jubileja hodziskie wosady. Kompletną reportażu o wiedzeniu przez hodzisku cyrki namakacie na naszej internetowej stronie app MDR Serbia, a wiedzę też jako podcast w audiotece ARD Sounds.

si wielki nasrmia, a tu są nasze pokiwy. Startujemy do nowego tygodnia, a tu już poladniemy nie tylko niedomierzy raz. Na sredu to możecie cioch za so Coffee Beach na zariadowaniu Kotrusza Korika, Serbski muzeum Coffee w Cioch. Tam chcecie tutun tydzień poryczeć w Protyce. Moja Wóżica, która szukała jako z lata 1902 posta, a je jeden z najwoblubowanych, a najdlije eksistowacich formatu ludowego nakładnictwa domowina. Nastrzyjowana Protyka dokumentuje serbską politykę, serbskie strategie, a też tak rec siebie zwiczenie Serbu. Na drugim boku dowoli też dolady do serbskich siebie stereotypów. Z pomocą analizy jednotliwych obrazów chcę przednoszku zladować na stereotypy w Serbach. Referent je dr Robert Lorenz, wiadomostny sobudziewaczel Serbskiego Instytuta. A netko nazemia, szako su tiež jacere nazemske wiki, tak tiež tutun kunst tydženia ve Vázu, a to lica ježo 21. raz. Nazemske wiki započnú so sobotu do putnia 10. Niedzielu potom zmija 10. dječace svedžen tam Vázu. A tiež v Budeske mieščanske bibliotece poskyčia nazemske wiki, a to lica prvý raz, sú to čaporové wiki, všelaké zajímavostky tam zmija vo dječacích vicu přes samosotovene debienky, keramiku a proclín, vumiostvo a hučkovanske vice, hačky antikskému čapori tam všetko zmija. Piatk od 10. hač do 6. mieščanske bibliotece tu budeš jenie zmija nazemske čaporové wiki.

0: Apalanas, nie sabiera medjenza jana tak, kajsz Bettina Wenderotowa, kotra szeka medjenza rano nasze powieszcze, a z tym jenitko tyś zaso z dybką na połosmich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre rania. Wersch jubiläa, dziewicz stopu staliert hodzi skacuki, bichu dwuriczne swiedzinski kemsche czera we wosadni cukwi. Swiedzinski predabie krajny biskup Tobias Bilz, kemsche wuotuachu dujerio a spiewne skupiny wosady. Hižo sobotu odmieso stavi z niski sympozi, tam přednošovachu dr. Jens Buliš, Trudla Malinkova, farar Christoph Rummel a dr. Gerard Krautz vo témach kajš, hodžiska vosada z prafary hač do reformácie, vuviče serbskosče ve vosadže a tvarske stavizne cirkve. Na vobimaj dňomaj z oblikachu se nekotre holce a žone evangelsku kajštiš katolsku národnu drastu, zobom vosvičichu ve vsutiš kermušu, organizovanu od tovarstva hodži sveči. Na dňu votoreného pomníka mieše tiež MDR-studio Budyšin svoje durie čera votorené. Při vedženiach zonichu zajímcu, kak so rumnosče pošte na studiu přetvarichu a kajke vúžadania miachu tvarce při tým zmištrovač. Z dobom predstajichu sobu dživačerio studia svojský program a techniku. Vosebitostka bychu trúty z kameru. Všitke vedženia bychu vukniované. Nimsko-serbske ludowe dziwadło rozprawia o 1200 towariach, su dziwadle na rodzie rumnosze od cichy hacz kpincy sprzystupnili od nowych inscenacji pokazachu hiżom.

0: Policija z Gili.
1: Na Hobinje pola Zauomja su neznači sobotu večo z viacorych zdunku tam vohin zamiš krili nastavicna škoda ve vysokosti nedže 5000 euro. Vonjua voborak pak možeše hašeč policajski revir Budyšin hernetko pšepetovanja startoval dla zapalerstva. Neznači skučičeljo pokradnuchu sobotu večo přizamknene motorske na zeleni hasove vojerecach, nekak 5000 euro by hodne kriminalna služba vojerovského revíra je tam netko započala přepytovač. Pjat kráno spytachu neznači skučičeljo na mocatovi Budyšinje předavanske automataj rozvamač. Oni spytachu s pomocu neznatoho grata z namocu automaty vočinič, to so nie po radziło. Automaty są swobodne, przystupne, a te bych z jedziemi pełnene. Na jednym nastroju obszkodzi się skuczyczelio przydatne też display a wudacz za grad. Zawinowana wiecna szkoda tam 5000 euro. Noc od piatka na sobotu kontrolowała policja wodzieria e-rollera na kamentnie Budyšinje. Przewidziany test pokazał 1,92 promilu. Pola 42-letného zastojnicu przewodzachu jeho potom kvotu začú kryje. A štvrt k večo pokradnuchu neznači skučičeljo přizamknenú e-bike na Friedricha Ludwicha Janovi droze ve Vojerecach. Škoda padústva tam niedže 2800 euro.

0: Vronatsche. Doje woprawdzie najhorsza forma traunikowego szacha. Wieczyn. Żana riana ra zapszila do Anie.
1: Ach, papa, samo za mnie, jako rajaria. Nie to ja żana riana ra.
2: Ja muszę so dopomnić, że sym so dyra stakle wostudzie przy kopańcy.
0: Co niczo nie poma.
2: Okej. Okay. Daja bój za se nuc cisnu. Szepsi od Ani na dalsze koło. Raz, dwaj, trzy.
3: Es jod kopaczki.

0: A zręcz mi seria mi mam tutaj szyszcze pokiwy za was. Prini miri so przedłużym na drzeżdżanskich serbu. Przychodne serbskie blido, sakskie stolicy, te wotmi jest so jutze, a to wieczo szestrzych. Tunkrucz z nua w gorczmie am tor, Vincent's Twenties Pub. Wszyscy Serbia z drzeżdżana w okoliny su na biesadu, maczerni ryczy w utrobnie witani. A dalszy pokój tu nie jeszcze za sredu zapisany, to jest zaso Kofi Cioch w Serbskim Muzeju. Protyka Moja Wóżica, która szwukadza z lata 19 a 2 posta, jest jeden z najwoblubowanejszych a najdlej eksistowacich serbskich formatów ludowego nakładnictwa Domowina. Z pomocą analizy jednotliwych obrazów z protyki skiczy przednożk skwadność so w obrazach pod hasłem siebie stereotypu umieniec. Referent je doktoromat Lorenz, wiedomostny sobudziewaczer Serbskiego Instytuta. Kofi Cioch, Serbski Muzeum, sredu po takim.
1: Znaju hojczku, kis se smije, cywu noca, cywu dzień, pasmiek na jej hubce je.

Дарья Ащотека в новом тюжене зашатывали сельский программ «Йога с веле стало в дольной вужице». Co ja to było? To wam nete dokładnie przedstawię. Ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Wieselim się na zgromadnu serysku gożinku z wami.

Tak ogleda nasz panieżelski aktualny magazyn. Sme byli z mikrofonom wochozy na gwone zgromażenie domowinskiej župy Dolna Łużyca. Wotom rozprawimy zinca o naszym aktualnym przynosku. Nową antologię z titulom Cejega smy Ludowego nakładnictwa domowiny, co my wam przedstawisz, z udawarku smy do uszczywania pejedali, toż to rozgrono słyszysz o drugim żilu naszego programa. Jo, ale zachopisz, co my gazasy ze dzisimi, albo lepiej groniona, z pestrołom za was, lub dzisim. Kasia muzyka to uznała.

0: Naszą, ale mama, nie to słyszasz.
1: Jo, zawisz, czy ja to mama słyszała. Jo, ale nie będę lubię gości, bursta, karce, miluszce, nie to spiwasz. No jo, gaś, narodni narka, to gotujo za gości, pen, jo, to teka rydna wiec. Wiele miasta leżycy mam ten tydzień przy spiwaniu, a swyszeniu lubię dzisiaj.

0: pracujesz i na dalszne narodne żyn wspomniesz, na narodniny muzykowego producenta z Gokojc, groma, że ze zmanżelskiego Zuzan producirojo Zygbert Himpel wet casa NDR aż do żyncejsznego popmuziku, szlagre, żyszecu muziku, a toszo wesarskie rece. Zygbert Himpel swyszy żynca swój pisz a 70. narodninski jubilej, a kutę gaż wiem, jo jomu ksiu dwójkoletny tekstar serskich spiwo Werner Meszkank uczobnie gratulować.
1: Lubię Zygbert Himpel. Ja niok skoro wierisz, aż jo czas tak spieszny zajszał. Ako jaden z twoich tekstariów za dzisiejce spiwy, szlagry, popbalady a korowe spiwania, ja sam przez niekotare dobre lata twoje zamężności jako komponist a aranżer smiał sobą obżywować. Wspomniałem se na przykład na title a zgromadne produkcje niezabytnego Jamesa Christiana Münka, za Moniku Klesojc, za Jane Altnikolojc, za Žišice Kors Ralbic se spivami Marate Cižec Korinkovie, abo teke za Kor Dolnosabskego gymnazioma a wiele dalšnych interpretov. Nieco woko stržasča a veci razu sme mej tak gromadu spłatli na juz vumilske ideje při tebe v tvojom muzikovom studiu Gokojcach. A nastavo je všetci neco vesebnego a nejskeri teke trajúceho napelu sabske muziky. Ze žikovaním za tvoje obstavné, vysokokvalitné muzikové pracovania na dobro sarske nacasné muziky strovím si ze záspov a žecem si šo najlepšie strovie a derimeše ako jeden z tvojich sarskych šlagrových textariov.
0: Werner Meszkank, ja gratuliere Bock. Pech, außerdem jasse dem Narodnem und New Siegberta Himpela. Am müsse es nie liebsche mi schützen, ja mi pschisam knjomme. Ja, Toschta Stutzka, o, ja teke, wie jogo Studio Nastauer, Christian Müller, James Spiva, text ja wett. Werner Meszkanka.

0: Ja, so, ale mama, die du słyszasz.
1: Ja, so wisst ihr, ja, to mama słyszała. Ja, ale nie by der lubie gości Bostakarce Miluszce nie so spiewasz. No ja, gosz, narodni narka to gotu ja za gości pen, ja to teka rydna wiec. Wiele miasta leżycy mam ten tydzień przy spiewaniu, a słyszeniu lubię dzisiaj.
2: Raz, dwa, trzy!

0: Južo dlejšie čas obstoj v župie Dolná Vúžica idea jednego serského kultúrneho doma alebo zmakajnského centruma za domovinské kupky. V druhém žilu gvonej zgromažiny domovinské župy Dolná Vúžica 5 kvohoze sú prevedli diskusiu vo idei takého nového serského zmakajnišťa. Ste sa predstavili dva koncepta pod aspektami lokalita, miestno, veľkosť tvárenia, šakorakosť, zaredovanie, cílové kupky. Vážne je pritom také tvarský stav alebo financírovanie objekta. Mária Ilikovská-Winklerová povížio.
1: Jedno naraženie je písané dvernišťo v Hešebuzu. Koncept je predstavila architektúka Izabel Majer. Drugi koncept za Dešno ste prezentirovali Šuta Niko Jarik a njegajšni Šuta Fred Kaiser. Pe prezentaciji su se delegati megali k tomu ugronić, a upovnić na pšašnik. Župan Mihajl Apel jo za svejski dom. Žoš megu sami planovaš zaredovanja. Zato se geži runo tak pisane dvernišćo, ako teke serski dver v Dešnje venmeni. Ale co dej bih ten gune zamir?
2: In Dissen, glaube ich, haben wir ein schönes Gebäude in einem sorbischen Dorf und uns, wo wir dann auch immer alle da sein können und feiern können. In Cottbus haben wir eine größere Schaufensterfunktion. Da kommen viele Menschen vorbei und sagen, oh, was ist das? Wir gehen mal zu Sorbens. Wir gucken einfach mal, was da los ist. Das kann es aber auch sein, dass dann die Veranstaltungen so toll werden, dass wir dann da vielleicht auch wieder in der Minderheit sind.
1: Za recnu perajovarku Milu Cahariasovu jo rozsužica cílova kupka.
3: Za institucije, za familje, za luže vedvenka jo to ve mjesto vjegin derje, a za tovaristvo kenč rejuju, kenč se smakaju, jo to šuži možno. To je ben prijatno, lec to je mjesto, ale lec to je dešno.
1: Zastupny przedsedar domowiny Hartmut Leibner ma obej miestności zamężnej.
4: Ta jedna je wezrejś syt, ta druga nam dajo zjawność. Ale ja mienim ku końcu ju z nasz pieniędzy rozsłużyju.
1: Ule Schmalfuß, Zeżelowa, Zwonk, Przedsedarstwa.
5: Sind wir Hausherr eines Saals in einer Großstadt, die wächst und sind Gastgeber, oder bleiben wir auf den Gefilden, wo wir bereits stark und etabliert sind und bauen das höchstwahrscheinlich weiter aus.
1: Anna Kosacowicz-Kozlowa, zagronita za serske przaszania w mieście, groni.
6: Mieście se wieje, to wiele wiece centralne, ale co nie buże, to muszę domu i na rozłożyć, to budu te clonke dyskutirować.
1: Za przedsedaria Dawida Statnika pokazuje ta idea na perspektywy uwisia żupy.
7: Ale ja może jano rażyć, a co przy obyma projektoma jano nie widzę te możność, ale takie te ryzyka, dokolaż ta struktura musi się dalej uwijać. Jo, to pszałe. Mamy jedną kulturną akademię, że się nażijamy, a co dalej za nią te inwestycje namakają, a joli co tam życzone, aż tam jedna instytucja za tym stoi, bo musimy gledać, jak to realizujemy.
1: Frank Kosyk, wiednik Serskiej Kulturnej Akademii w mieście, ma tu czemu za kradu delikatną.
8: My musimy wiedzieć, co nasze ludzie trzebają. Jak kulturę rejować, spiewać, ale co oni mają w myślach, jak taki kulturny centrum uglądać. Te ludzie w naszych sach, te mają drugie przedstawienia, ta młodzina, albo te ludzie w mieście.
1: A równo młodzina jo Katrin Szwielinej, wiednicy Domowniskiego Muzeja w Dešnie, przy dyskusji do całego felowała.
9: Dokolaż praktycznie my za nich nieco rozsłużujemy, a to my ga nie to tak gotujemy za kusztu domowinską kupku, jeszcze raz te napszawczniki rozszeliwa. Dokolaż ja są na przykład moje napszaśnik upełniła, a pewnie ta dyskusja zachopiła. Pewnie są akle zrozumiała, co to szykne woznamienio.
1: Togo dla ma za dobre, aż se napszaśnik idei Serskiego Kulturnego Centrum ma peścielotykę do domowińskich kupku, aby se tam wetom rozgraniali. Wilian Höfer, zagronity za serskie przeszania w Berkołach, widzi to podobnie.
10: Co my miaze Serbami wystasz, a kulturu za serski lud sam opływasz, albo co my widobnie byś, a drugie za to serskie zajmowasz, a ja znasz takie image serskiej rzeczy, a kultury peuszysz. Ta dyskusja burza się dalej wjazdż, a na końcu musi żupne przedsedarstwo się rozsłużyć, na które miestno, co my nasze mocy usmierzysz, A se myslím za to, jsme my žínca vjelgin dobré impulze dostali.
1: Tyke zastupny župan Markus Koincar má za vážne. V těch plánach dalej diskutirovaš s członkami.
11: Donienta jsme přeci jenom malom krizu o tom pojadali. My jsme nepěli to do luží, koním raz nosili, tedy to sobu vezeš do svojich kupků a o tom diskutirovaš. A také myslím, že to něco přinieslo.
0: Na pšašny, kterýž sú delegáty dostali na zgromaženie, se dali dajo do domovinských kupkov, aby se teke tam zabierali z tejo tému a ugronili svoje menenie k tým slidce. Župa sa nažia dobrých, kreatívnych pestarkov za dalšie vytvážovanie toho vytmyslenia.

Gasz za nowu selsku modu zajmują się niebiedeli przepaść prezentacją takie we slipem ninto srodu jacor w tamnej piwarni na niemski brauwerk. Najlepsze żywo uszołęckiego ubieżowania z titulom Duch Casa we Cwiernie se tam predny raz publikumoju a jury prezentują. Obrzeniki su se zabierali ze starymi suknami serskich drastwo kak by mogli znicht veriš novu modu. Jo to akcja projekta s titelom Serska inovacija přes tradiciju krotko zorb it, a cíl toga projekta jo, až serske mustre zase ve šednem dňu rolu graju. Nejlepše živa se ešte na tom viacoru mytuju, srjotu jacor zegar šestčich se zaredovanie ve pivarni brauwerk ve slipem zachopio. Dajšne novosti z mého pomuzice, mý kolega Gregor Klim za vás.

0: RBB Serbski program.
1: Nowy župan, župy Dolna Łużyca, jest wiele predgewezeł. Kokulate ksiece w Hoszobuzu, a jeden nowy film w Serbach w Texasu. Kutem a dalszym temam nento wiecie wytrobnym, a ujo Gregor Klim do Brzyn. Nowy župan domowinski župy Dolna Łużyca, Michael Apel, jest predgewezeł na twarzysz lepszy zwisk do domowinskich towarzystwów a kubku. Więc co z tym idea a myśli domowinskich cwonku lepiej zapsiegnąć do żywa župy. To jak gronio po jego uzwoleniu pięć knak wolnej skromożenie w ochozy. Apela su uzwolili delegaty ze 7 a styrża z 3 gwosami, 2 gwosa z tej byłej przeszywo niemu. Apel jo wednęta 3 leta župan. Kwiana community w Hoszobuzu pomina wiecie szczyta po napaże na hoszobuzkie zmakaniszczo Regenbogen kombinat końc tydzienia. Nie znate su szmarali 2 kokulate ksice na zachod a gramotny szpruch na fasadu. Jadna rozmakaniszcza Krystian Müller groni aż nie daju sobie tego utechnisz, wenn pomina wetmiesta aż instalirujo ako szczyt video w kameru. Zmakaniszczo Regenbogen kombinat jebo w slednym czasu jużo ziel napadu. Co cenisz w bydlinju, albo zagroże, kaś bużo daś, cestrzej periody garcote? Wycinsaśniego, jo to tema zwiedzkowego akcyjskiego tydzienia. Tylko u nas dają k tomu zaredowania wed UNESCO biosferowego rezerwata błota. Zinca twarje Lubinie, Stok, na drugich miestach budu sajczasz bome, a przewiazć żywarnie za psołkarstwo, a naturje bliskie gardnariowanie. Eksperta raże se lepiej przygotowaś, a przymierzysz klimę, we Bramborskiej wycakają meteorologii przecie wiecej gorcote a suchote. Jak mogą być kulturne pokłady lepiej szczytane w parze katastrofy? To zabierają Tuchelu Muzeum w Bramborskiej. Bramborskie Muzeum w Zwisk dostanie od kraja za to 2 000 euro. Statna sekretarka Mania Szule przepytają spechowanie żyńca mieszczańskim zbierkam w Hoszobuzu. Mieszczański muzeum a Serbski muzeum dostanie tej przy tej gośpie dalszne 6 000 euro za uwisze nowego koncepta do przychoda. Muzea z tej we fazy generacyjskiej zmiany, że miasto drugim woto, do katarego smiera, co ty się przyducych żasych litach uwijasz, groni w jednych mieszczańskich zbierkach Robert Büschel. A my glitamy przeskat. Serby w Texasu w USA są tema nowej telewizyjnej dokumentacji. W filmie Passing It Down, serbski jo dali dawasz, że o żywienie a kulturu petomniku Serbów w mieście Serbin. 20 minut w film ulicy, jak zinczajne US-amerikanarie opytają serbskie diabstwo żywy żarżasz, jak nowo nadejś swoje karynie a że o tamnu autentisku Jezu. Film je producirovane za US-čelak PBS. Serbe v Texasu gledajo na svoj letni svežin, jih vesem a čižaste Wendish Fest, vedmejo se přiduce tužin 27. septembra v mesče Serbin.
0: Jadro.
1: Na zima przychoda. To makujemy. Niejawiecy tak szopło, żyńca jano 18 grado, zmieńco se żyńca z wiecznego chowa za mrokami. Wiecznie bużo jeszcze raz czochu rydne, styria 20 grado, bużo pak teke skiery pemroc.

0: Ja, coś ci na dalszne narodne dzień wspomniesz. Na narodniny muzykowego producenta z Gokojc, gromadze ze zmanżelskiego Zuzan, producirojo Zygbert Himpel wet casa NDR aż do dzieńcajsznego popmuziku, szlagre, dzisie cu muziku, a toszo wesarskie rece. Zygbert Himpel swyszy dzieńca swój pisz a 70. narodninski jubilej, a kutej gażbiem, jo jomu ksiu dwójkoletny tekst serskich spiwo Werner Meszkank uczobnie gratulować.
1: Lubię Zygbert Himpel. Ja niok skoro wierzysz, aż o czas tak spiesznie zajszał. Ako jeden z twoich tekstariów za dzisiejsze spiwy, szlagry, popbalady a korowe spiwania, ja sam przez niekotare dobre lata twoje zamężności jako komponist a aranżer smiał sobą obżywować. Wspomniałem se na przykład na title a zgromadne produkcje niezabytnego Jamesa Christiana Münka, za Moniku Klesojc, za Jane Altnikolojc, za Žišice Kors Ralbic ze spiewami Marate Cyżec Korinkowie, albo teke za Kor Dolnosabskiego Gymnazjuma a wiele dalszych interpretów. Nieco wokół Stržasča a wiecy razu sme mej tak gromadu spłatli na już wumiowskie idee przy tebie w twoim muzykowym studiu w Gokojcach. A nastało jo przecie nieco wysobnego a nejskiery teke trajucego napelu serbskiej muzyki. Ze dziękowaniem za twoje obstawne, wysokokwalitne muzykowe pracowania na dobro serbskiej, nacasnej muzyki zdrowim się ze zaspą a życzę się co najlepsze zdrowie a dierzymy się jako jeden z twoich serbskich szlagrowych tekstariów.
0: Werner Meszkank, ja gratuliere Wok. Pisz außerdem Jasse dem Narodnym Dniu Zygberta Himpela. A müsse es nie lepszymi Życzeniami przysamknjome. Ja, Toszta Stutzka, o, ja teke, wie jogo Studio Nastawa, Christian Müller, James, Spiva, Text, ja wett, Werner Meszkanka.

0: Dobry wieczór, lubi przyposłuchacze, tu w Budyszynie z mojżęca Halina, a ja, Franz, za mikrofonem. A jeszcze i żywu dali, to jest nasza dzienniejsza tema.
1: Wszyscy, którzy są dżypkonie, was mich zapiknęli, albo hiżo raz na Instagram poladali, by chuczo dobyli, poprawam hiżo wiedzieć.
0: Zbytki, ja to netko jednore przeradziu. Tema dzienniejszego wieczora je profesjonalne użycie kumśnej inteligencji.
1: K tomu sme sa viezo z názorníčišimi ľudžimi rozmovieli hač môj čo smoj.
0: Všako nevužívamo žene kumštú inteligencu, to sva treba nemo môj. Naju moze za naju dživaja.
1: Šoklo, nahaj tak rec profesionálne KI žene nevužívam.
0: Viezo chce môj tiež rade vedieť, kak naši ľubí připosluchario KI zasúdia.
1: Zasadžuja.
0: Zasadžuja.
1: K tomu namakače naprašovanie na našim Instagramie MDR Serbia, na ktorom smyče so rade ište kic v obdelič, šako chceme požišo nešto k vôdnočeniu mieč.
0: A zatkula Franz by pilne popuču, so by so za názornenjemi mie s vami naprašoval.
1: Ale najprede, abo hač prede tutu liščinu s vami vočivamo, chceme najprede vidieť, što nás přitom takhle do hučby převodža, Claudio so.
2: Dich ja was du Jensa vitam Bonjelu beji Satkula ato kaisch pretzos nei bulle fetzig Hutspu mehr ruim wochakuje was Rockoa Hutspa Skupine Nothing but Tears Wonni Maya Spill Sorry za was
3: Maybe I'm defective or maybe I'm done Sorry
2: Dich Serbska Hutspa nes mehr Barbara Hoac ato mam za was Veroniku Zarodnikovu z Avatar

0: Brunjes moje wotem ryczałoj, jak KI funguje, što może, a što wona hadżotal hiszcze nie może, dola tuta technika so tak spieszne wówiwa, so tak prawie nie wiemy, jak przyszedł wupada.
1: Dola smój so Cyryla Marka, studenta za wuczostwo matematyki a informatyki praszeli. Wun na przykład jara derewy, jak mieli z KI w szuli wopka dzieć.
2: Wielki problem, który ja sam się jako szulor te dożywiły, że z wuczora zapoczną, spytają się na przykład te KI stupić, to w moich oczach jest zmylk, dokąd przed tymi latami są nic, a często się mnie może zakazać. Hej, tak prawo, same ja też nie jestem żadne rozrysane za ten problem namakał, ale jednowi jako wuczor pan zapoczną się temu wydomy być, że ten nadawki tak koncipuje, że jen KI jako przydatny pomocny skrót może dualić, a nic zakazać, dokąd po co tu to nic nie używa.
0: Cyryl je też o tym rozmyslował, hać myli so ludzie bojecz, że KI ich połowanie przełza. A kotry dzieła dokładnie może od KI profitować, a kotry skiera nic.
2: Wczoraj cele jasne. Ja nie wiem, hać sen to jako połowanie liczyć polityka. Lekarja, koronne sotre, wonio oborniki, wone so husto ryczy, so takie jura, also też sudniki czyna. Może so der Wort KI przełzacz. Ja ty dalej musst na lektorat znana, du gehst. Ja nicht genau im Ziel ist der Lektorat, also stock dann mit den Teilschlosses da, alle Brauerpies, Grammatiker, der KI müsste Lippe Musche hat China jetzt in Schweiki. Naubak, ja musst du so, ja dann schöne Woche schon in der Video, so eine Schweizke Bohan, ja. Ja, sie musst du. Wille muss ja auch was KI profitieren, aber den Namen der Leute dabei auch schon strach mit. So, ich bohre an der Lator, so ist ganz schön.
1: A wieso so kubischner Intelligenz will Psycho nicht letach da der Wulver? Praschene jenoch je, sto so Psycho ne Wulge mesniki, gottrisch KI zmischtruje.
2: Janneke, muss im Napolo Mathematik und Informatik geritschet, sto Janneke, die schät krótkim czasom hako stanowa, to dawa takie sylom wielkie matematyckie problemy, które są so wyliczy 2000 wumenowali, a to jest 1 milion euro de dotierowali. A nieke ja komuśna inteligencja jenwotnych problemu moa rozrysać. Hacz da nieke bloß, also to by nieke te druje problem, które są przez to rozrysał. Na takich bolach kumšna inteligenca, rune jara wielkie kroki, dopredkati čini, hewak. Also što je sa neke zna vžije, što je sa tako svudu sa su robotore ve medicine, tam ja te jen wielkie potencijal vidžu, so to sa hišče, lipe, přesadži a so tam diagnoze, šenspišnje še muža sa stajč. Oaj.
0: Dobby wulat do psychoda a gotre je aktualne stau kumstnie intelligenze sonnice wieso w biehu dżensnischeho wusewania. Yeah.

0: Stanie, stopa prom chinistisch, trenujesz KI.
1: Siedzisz przed komputerem, a praisz dżęca wuknemy subtrakcją?
0: Nice, gera nic. Tohodlas, mój so Jona sa praszawoj, što dokwane bie pszitym jeho nadok.
2: Hej, mój wone dżuo bie się poprom, zosniate nadoki w tej KI jeszcze raz wobdżuwał, ha na to lado, hacz to sprena didaktis zmysczyni, a hacz tutaj te uliczenki prawe. A tak się krok po kroku tak prajnie tą KI trenował. A to by się potem zase zakład za to, jak jest moja ta KI dalej działać. A z kujżym zmykom ona tak prajnie pon też dalej wuknie.
1: A co mnie Jonas k wużywaniu KI, to zonicie potem po przysiadnym spływem Self-Aware.

0: tak nitko po takim wymy, jak so KI trenuje, ale nieco druje je jeszcze zajmowe, jak ją poprawam prawie w używacz.
1: W osobie w szuli, gdyż może KI dojmacie nadawki za tebe czynić, je runie to jara wabiace.
0: Abo też referaty, abo teksty.
1: Potem masz nadawk hotowy, ale hat się przy tym jeszcze nauknął, je drugie praszenie.
0: Jonas znaje w obie stronie, sam je na matematyckiej KI sobą dziwał, a je matematyku na wuczostwo studiował, a widzi też wielkie ryzyko w tym.
2: Hej, KI obieza też złonka szule, wielki tema, też przy spieniu do matych nadawków. Tam jest ten strach rozy, że dzieci jenoś jeszcze do odpisania, co nie KI im praje. Przez to jest też ważne, jak są do matych nadawki miastem stajane, co dobiera te dzieci, też opisać móc, jak są one na usłyski przyszli, albo też to rozjasnić móc, a nic jenoś, okej, to jest prawie, albo to jest opak. Przez to jest dla dzieci, a młodostnych ważne, też to zrozumieć, co ta KI im praje, a o tym przemyśleć, a

0: що ти ж сватрихі.
1: Потакім каї вуживач. Хай, але то для свиске може напінач, а то є візо нове вужадання за вучарю. Надовки так стаєч, зо добя шулерю, пшішим свиске може напінач, але зо стим ліча, зо со каї вужива.
2: A gdyż się o tym rzeczymy, jak KI szulu zmienia, możemy też jeszcze trochę dalej do przyszłego poladać.
1: KI są równie jara spiesznie wojewa. Wiedzy, które przed niektórymi latami jeszcze jakaś science fiction klinczachu, są dzięca za mną jeszcze cele normalne.
2: Ale jest dajmy za 5, 10 albo 20 lat. A co są to za morosnych zmieni, które są dzięca 14, 15 albo 16?
1: Smu Jonasa jeszcze raz do przychoda pola dać dałoj, kajki przychod widzi wun za KI.
0: Ha, ja si myslu, że zmieje KI jeden przychod, so budzi też KI wiele nadalko móc wotuzać nam, a też za wszystkich morostnych, so budzi we wielich połanskich obłukach KI wujki tema, a so sobie wun też z KI rozestać móc, ale wiezo, haj mój zamiar, aber moja rada naszych młodostnych je, so se dobi wun toa przecopraszeć, što KI tam poprom čini, hače to poprodje tež praje, a kritis se na to ladač, tokež každýž šuže podlaste, KI môže tež zmylky činč.
2: Potekim KI rade vúživac, ale svojskovo při tom nic hasnoč, KI čini zmylky, to môžu vám ze svojských názorneniu tež riec.

0: Oh, yeah.
1: Oh, hi. Jestem w obchodzie. Tu najlepszy wyzer. Czyli Łużycy. Albo nic. Check dom, check dom. Ci praju, check dom. Roma czeka z worem slaka. Wulka, waka, waka. Check dom, check dom. Ci praju, check dom. Rajno twoje, sansa za swą.
2: Sans tun czeka.

0: Zadkula.
1: Našta da heva.
2: Ei, kunstigena bische kor mea se radvorja vehenizach, dam dojedach se mienuze do korovero lewa.
3: W tamnišim kluštremiachu nutzle arumnošče za probe.
2: Zokonje 12 hodinu zvučuachu tvorbe Handria Zelaria a Bernata Krauza a šitko to k vosebite temje, tak Lydia Münkova přecetka kora.
4: Nenže jenož po koncerte, ale tež, když jen by cirkvi zpěvá, abo raz na svědženiach, na národninách, so jen em nímat um problém, so jen stajně to samsne zpěvá, ale so si jen tam celé jedno, než to nového nádživa, ale vy so ste tež náš hodunek koncert, bez rediščů, my chceme růžu v bílu leta v obzpěvač, tak so na všelakých zpěvách dživáme, hasi nové tvorbe nádživáme.
3: Za meju słysza korowe lewa kujże leto do protoki, szako tam nowe tvorby nazwuczuja.
2: Jako wierszk začuachu korowi spiwario czera, zo smidżachu w Hienicach ze swoim spiwaniom tamniszu niedzielniszu Bożą mszu wopróbić.
3: Nasi lubi to za dżęca też iżobie z naszym wusowaniom.
2: A jest my w profesjonalnym wużywaniu kumśnie inteligencji ryczyli, a też w waszym wużywaniu KI, choć możemy to nieczko jako profesjonalny hodnoczyć. Nie możemy posłuchać.
3: Hej, ale dalej smo też ryczyli na przykład w sportowych wuslitkach we wużycy, kajś też mezynarodne runienie smy też przedyskutowali.
2: Hej, a wie so oratori wulkot na woda wodnoczyli?
3: A z tym, co dżęca rożonuje moje.
2: A też bamborak Weronika przyje.
5: Dobru nocku. Spinkajcie strój, a sończe niszto riane w osadkuli.
0: Zadkula.
1: Moja żuma.